nga filia chaba mukati efyo chibe nakunze kulwendo lwabu milula sungusha ukotula fye pakubala nokulengwa kwabuko kuisuri lwobu mi ukubo waluhuka mupashi waluhuka mupashi walulumba ukuluva ukwesho kwibukshenzanza shakale ukushidira nokukana yomfo wako mani nangefe chalipolimo ukufuairikisha tulesho kwirulo bumi nokufuaye chilangiriro mu bumi bwaino nkulo ululwendo luwanange chilola kushefintu mboneka kunze efyo nabana mukati mukuisano kuya kwaishita mukupita mufya bumi kuntendekelo nempela yandi mukusanikwa na mukwililwa ichilola cha moyo wandi embuto na tanda na ilenge chibe kunze ngefyo chaba mukati eva wakubala pabengi.